Ama, aulat taregebuk, jakou ajuk, taktsuni, jakou tigana, aujigami.